All right kumakhaya ngamakhaya kulali ngelali kwimvaba ngempaba kwinqela ngenqela kwisixeko ngesixeko kwiziphaluka ngeziphaluka amadoda ingatsho njalo le ngoma ithi sekonakele sekugida bezulu sekugida bakamoya ibokwazi ukuthi seyiqalile le nkqubo enamandla le nkqubo enogcobo le nkqubo ekhululayo.